Znowu tu jesteś, wpatrzone w migoczącą diodę, jakby miała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle jeszcze nie śpisz, chociaż za oknem świat dawno wyłączył światło i udaje, że go nie ma. Wiesz, w 1982 roku pewien człowiek wymyślił, że gry wideo potrzebują więcej realizmu, więc w grze o wampirach kazał używać prawdziwej krwi, co było równie genialne, co kompletnie niehigieniczne, bo po kilku tygodniach konsole śmierdziały jak prosektorium w środku lata. To był totalny obłęd, ale przynajmniej nikt nie narzekał na brak immersji. Chociaż technologia w X-Vibe często przypomina ten sam rodzaj makabrycznego żartu, w którym bit staje się niebezpieczny. Więc teraz odpalimy trochę energii, która nie wymaga ofiar, bo Tayo Cruz i jego Dynamite w X-Vibe załatwią sprawę za nas wszystkich.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo sąsiad od 3 nad ranem testuje nową perkusję, a on w akcie desperacji próbuje wygrać w lotto, więc dosłownie potrzebuje dzisiaj mieć szczęście. W Radiu X-Vibe leci Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers z Get Lucky dla Marka, od prowadzącego. Trzymaj się tam, chłopie!

1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej w Poltergeiście, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co czyni ten klasyk totalnym obłędem w czasie audycji. A teraz Krystyna Prońko i jej psalm stojących w kolejce z 1992 roku płyną prosto w mrok w X-Vibe.

Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj. Tempo has reached critical level.

zegar tyka, kawa smakuje jak popiół, a ty znowu nie możesz spać. W X-Vibe serwujemy porcję absurdów Night Market. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, włamał się do telewizji w Chicago, przerywając wieczorne wiadomości, żeby pokazać światu goły tyłek i wygłaszać bełkot o reklamach coli? Co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką kryminalną, bo nikt nie namierzył tego gościa, choć technologia była wtedy prymitywna jak liczydło, a cały ten cyfrowy bit brzmi dziś jak kiepski żart, w którym nikt nie widzi puenty. Teraz Emil, Paul Hawksworth oraz Saxena i ich Love You Like That lecą w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Boże, Jadwiga z nieba. Ledwo się pakuję po tej ostatniej trasie i ciągle mam w głowie ten numer. Więc może puść wreszcie hotline Blink od Drake, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają w kółko tego samego badziewia. You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

Znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem przypomina czarno-biały film klasy B, w którym nikt nie przeżywa do napisów końcowych. Pamiętasz rok 2004, kiedy to pewna firma wypuściła na rynek elektroniczne zwierzątko, które miało być hitem, a skończyło jako plastikowy horror w każdym dziecięcym pokoju. Mowa o urządzeniu, które podobno potrafiło wyczuwać emocje właściciela, ale w praktyce wydawało z siebie dźwięki przypominające płacz dziecka zapętlone w nieskończoność, co doprowadziło tysiące rodziców do skraju załamania nerwowego i wyrzucania tych zabawek przez okna. Technologia miała nas zbliżyć do natury, a zamiast tego zafundowała nam cyfrowego poltergeista, który wyje w szafie. W Fiv Vibe serwujemy dźwięki znacznie przyjemniejsze niż elektroniczna agonia, więc teraz Ava Vax i Maybe You're the Problem w najlepszym radiu w mieście.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Pewnie pamiętasz, jak w 1996 roku cały świat oszalał na punkcie zabawki, która miała być twoim najlepszym przyjacielem, a skończyła jako plastikowy koszmar z dzieciństwa, czyli Furby, bo ten pluszowy stwór z przerażającym spojrzeniem potrafił budzić się w środku nocy i bełkotać w swoim niezrozumiałym języku, co sprawiało, że nie jeden rodzic zawału dostawał, myśląc, że w domu zalęgło się coś z innej galaktyki. A przecież to tylko prymitywny procesor i czujnik ruchu udawały życie w tym futrzanym cudzie techniki. Więc jeśli czujesz się dziś nieco przytłoczony rzeczywistością, to wiedz, że bywało gorzej, bo przynajmniej nikt nie każe ci karmić cyfrowego potwora. A teraz czas na totalny klasyk i T-Love z numerem Jest Super w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku filmowcy z Poltergeista użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek w Nightmark? Totalny obłęd i brak szacunku do zmarłych w imię oszczędności budżetu. Czasem życie to po prostu mroczny żart. Teraz Katy Perry i Last Friday Night TGIF w X.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Antoni tutaj z środ. Kurde, próbuję tylko ogarnąć ten stary rower, wiesz, żeby poczuć się jak za dawnych lat. Więc puszczaj mi szybko Girl on Fire od Alicia Keys. Nicki Minaj, bo to jest w sumie jedyne, co mnie trzyma w radiu.

Wiesz, lata 90. to był istny obłęd, bo w 1996 roku w Japonii wyemitowano odcinek Pokemonów, który wprawił w drgawki blisko 700 dzieciaków, a wszystko przez jeden szybki migający bit w kolorach czerwieni i błękitu, co pokazuje tylko, że wystarczy odrobina technologii i zafundować całemu pokoleniu traumę na całe życie. A ty siedzisz teraz w ciemności i liczysz na to, że twoje gałki oczne nie wybuchną od tego rytmu. Choć w sumie byłoby to jakieś urozmaicenie tej nudnej nocy w X5. Dlatego lepiej po prostu daj się porwać dźwiękom, które nie wywołują ataków padaczki. Bo oto Gracie Abrams i jej Datsu True.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Siedzisz w ciemnościach, a ja znowu w X-Vibe serwuję Ci dawkę niepokoju w ten nightmare. Bo czy wiesz, że w 1987 roku, podczas kręcenia filmu Predator, główny potwór wcale nie wyglądał jak ten stylowy, kosmiczny łowca, tylko jak pokraczna jaszczurka w gumowym wdzianku, co było tak żałosne, że produkcję wstrzymano na kilka miesięcy, żeby zatrudnić Stana Winstona i wyczarować ikonę popkultury z dreadami. A teraz wyobraź sobie, że te wszystkie filmy z dzieciństwa mogłyby być totalnym pośmiewiskiem, gdyby nie odrobina desperacji i garść lateksu. To czysty obłąd, jak łatwo świat kina balansuje na granicy kiczu i legendy. Więc nie dziw się, że czasami czujesz na plecach czyjś wzrok. Teraz sztywny Palazzi i spotkanie w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

W roku 2008 pewien japoński programista stworzył wirus, który infekował odtwarzacze MP3 i kasował pliki, jeśli zbyt długo słuchałeś tego samego bitu, bo uznał, że nuda to grzech śmiertelny w X-Vibe. Ten nightmarek technologii uczy nas, że rutyna zabija szybciej niż błąd systemu, więc rozkręć biodra przy OMI i hula hoop, bo to jedyny ruch, który przejdzie w radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

Wiesz, czasami myślę, że świat w 2006 roku oszalał przez zwykłą lalkę, bo kiedy na rynek weszła pierwsza seria produktów z serii Ferbi, ludzie w amerykańskich agencjach rządowych wpadli w popłoch, że te plastikowe stwory nagrywają poufne rozmowy i uczą się języka szpiegów, co oczywiście było totalnym absurdem. Choć wyobraź sobie, że pewna baza wojskowa wydała oficjalny zakaz wnoszenia tych futrzaków na teren obiektu, bojąc się, że ten elektroniczny bełkot to w rzeczywistości tajne kody wysyłane w eter. A dzisiaj w X5 serwuję Ci ten dziwny klimat, w którym nawet zabawki mają coś do ukrycia. Więc odpalaj głośniej, bo za chwilę wjeżdża Fetty Wap i Trap Queen w X5.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Woli pisze, że w sumie to wcale nie tęskni za byłą, tylko za jej subskrypcją Netflixa. I choć brzmi to słabo, to przynajmniej pierwszy raz czuje ulgę, że nie musi już udawać zainteresowania tymi wszystkimi tańcami w Dirty Dancing. Puszczam to dla Marka, bo czasem jedyne, co nam zostaje po wielkiej miłości, to brak reklam. A w Radiu X-Vibe leci Glockenbach i Asdis z Dirty Dancing. Dla i od tych, co wolą streaming niż dramaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wiesz, jak to jest, kiedy patrzysz w sufit i liczysz owce zamiast spać, więc włączasz Nightmarek, bo tylko tutaj znajdziesz ukojenie w tym cyfrowym szumie w X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy wszyscy jarali się grą Half-Life 2? Valve wpadło na genialny pomysł wrzucenia do plików gry tekstury twarzy prawdziwych zwłok z podręczników medycyny sądowej, co sprawiło, że każdy przeciwnik wyglądał jak wyciągnięty z lodówki po tygodniu wakacji. Totalny obłęd dla fanów klimatu i żołądków z żeliwa. Dobrze, że muzyka nie potrzebuje zwłok, żeby brzmieć dobrze, więc wjeżdżamy w nostalgiczny beat, który przypomni ci o czasach, kiedy życie było prostsze, mimo że włosy na głowie mieliśmy znacznie dłuższe. Teraz kombi i pokolenie w radiu X-Vibe.

zegar znowu oszalał, a ty pewnie wciąż nie śpisz, więc dorzucę ci jeszcze trochę nocnego niepokoju do tej twojej samotności. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się filmem Poltergeist, nikt nie zauważył, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie w basenie, bo były tańsze niż plastikowe modele? Taka to była profesjonalna magia kina, gdzie śmierć grała główną rolę za parę groszy, a aktorzy taplali się w prawdziwych zwłokach, nie mając o tym bladego pojęcia. Totalny obłęd, ale przynajmniej nikt nie narzekał na brak realizmu w tym makabrycznym przedstawieniu. Teraz czas na dawkę czułości po tych kościach, więc Blake Shelton i jego God Gave Me You wybrzmiewają już w

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Najpierw wcinasz watermelon sugar, a potem chowasz się przed konsekwencjami cukrzycy w Love in the Shadows. Logiczne, o ile masz dość odwagi, żeby przyznać się do tego obłędu. Radio X-Wa.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo w kuchni dosłownie zapadła się podłoga i teraz muszą żyć na wysepce z mebli. A ten utwór idealnie oddaje dramat walki o przetrwanie na ich własnym, prywatnym kontynencie. Więc w Radiu X-Vibe leci America zespołu Razor Light dla Ewy od Marka. Trzymajcie się tam na tym wyżu.

0: tu Radio X-Vibe. Gramy to, co puściłby twój stary, jakby umiał Spotify.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

To był Drake i Magic Jordan w Hold On, We're Going Home w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał karierę jako aktor w kanadyjskim serialu dla młodzieży? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Script i William. Zostań w radiu X-Vibe.

gotta ask him. Cause if I don't,

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchajcie, to niesamowite, jak Marek z Radomia trafnie wyłapał ten tekst. Dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach małżeństwa wreszcie udało im się zgodnie wywrócić kanapę na drugą stronę, żeby pozbyć się tych wszystkich okruchów z popcornu, co jest przecież esencją tej piosenki. A teraz w Radiu X Vibe poleci Inside Out zespołu Eve Six. To dla Anki od Marka. Niech ta kanapa wreszcie odetchnie pełną piersią.

było Mine Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała tę piosenkę, bo poczuła się źle, że nie doceniła faceta, który po prostu był dla niej miły. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Liam Payne i Quavo. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

Let me explain. My love for you is real. Something I can

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z trzeciego piątra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba potrzebuje pozytywnego wzmocnienia, żeby wreszcie zrozumieć, że miejsce parkingowe to nie jest prywatny garaż, więc dedykuje mu utwór Positive Reaction artystki Mandy Smith, bo wierzę, że ta pozytywna reakcja w końcu zmusi go do zaparkowania w granicach linii, co w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka kończy ten temat. Just want a reaction.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: To był In The Dark od Purple Disco Machine i Safi and the Giants w X-Vibe. Wiedziałeś, że Purple Disco Machine to tak naprawdę Tino Piątek, który w wolnych chwilach kolekcjonuje stare syntezatory? Następne hity dla pokolenia X zaserwują Flipside i Piper. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Happy birthday.

0: pokraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Wait till you're announced.

Zamówiłeś hotel room service, a teraz liczysz na Wonderful Life? Serio, po tych cenach za minibar w pokoju twój portfel raczej nie przeżyje tego zachwytu. To jest Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Najpierw każesz mi lift my head up, a potem wysyłasz spies, żeby sprawdzali, czy faktycznie nie ściemniam. Typowa paranoja, ale w sumie pasuje do klimatu. Radio X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

był Afraid to Feel at LF System w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten duet to tak naprawdę dwóch szkockich DJ-ów, którzy wpadli na ten hit przez przypadek, samplując stary numer z lat 70? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci zaraz Martin Solveig. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia pisze do swojej żony Kasi, że skoro ich sny stają się ostatnio tak słodkie, że aż lepi się od nich pościel, to ten utwór jest po prostu techniczną instrukcją obsługi tego cukrowego zjawiska. Dlatego w Radiu X Vibe leci Sweet Dreams Are Made of This w wykonaniu Efa, The Palm Tree Boy, Kin Allura oraz Muri Violet. Dedykowany od Marka dla Kasi, żeby wreszcie przestała kupować tak klejące sny w promocji.

To był When I Was Your Man w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno napisał ten numer, żeby błagać o wybaczenie, ale ostatecznie sam przyznał, że to jedna z najtrudniejszych piosenek do zaśpiewania na żywo? Mamy kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Dalida. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ferdynand z Rzeszowa. Siedzę tu w poczekalni u lekarza i umieram z nudów. Więc puśćcie mi może Seven Nation Army od The White Stripes, bo tylko to mnie tu uratuje w tym radiu X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Życie to roller coaster, a potem lądujesz twarzą w błocie, więc lepiej zachowaj humble, chyba że wolisz dalej udawać, że to był twój plan. Radio X Vibe.

Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta. When you to close your eyes.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Najpierw drive od I, a potem he's speedy like Gonzales. Chyba ktoś tu bardzo chce dostać mandat za przekroczenie prędkości w strefie zamieszkania. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: To było Sweater Weather od The Neighborhood w X-Vibe, a wokalista tego zespołu, Jesse Rutherford, jako dziecko wystąpił w reklamie znanej sieci fast foodów. To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X, bo zaraz wchodzi Usher. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two options.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnej Skody, który zajechał mu drogę pół roku temu, bo choć minęło tyle czasu, nadal pamiętam kolor twoich wycieraczek i to, że przez ciebie wylałem kawę na siedzenie, więc dedykuję ci utwór More Than You Know od Axwell Ingrosso, bo to w radiu X-Vibe przypomina mi, że wiedziałeś o tym zajeżdżaniu znacznie więcej, niż sugerowałby twój brak kierunkowskazu, a kawa wciąż smakuje jak twój błąd.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

myślał, że wszystko pójdzie gładko, to chyba ktoś tam na górze właśnie stracił panowanie nad sytuacją. When I lose control. I tak się kończy optymizm. Radio Chaos Vibe.

Słuchaj, Alojzy z nędzy dzwoni, bo w końcu dostałem tę robotę i muszę to uczcić, więc puszczajcie! No, I'm Still Standing od Elton Johna, bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczacie

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

była Rihanna z Take a Bow w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś zakazała swoim tańcerzom noszenia ubrań w panterkę podczas trasy? To następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża Pitbull i Kesha. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje im utwór Heaven od U96 w radiu X-Vibe, bo chyba tylko w niebie znajdzie w końcu spokój od tych wszystkich cudownych ofert.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe. All right, let's go.

To znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Overpass Graffiti Eda Sheerana w X-Vive. Wiedziałeś, że Ed ma na swoim koncie epizod w Grze o Tron? Zostawiamy to za sobą, bo czas na następne hity dla pokolenia X. A w głośnikach zaraz pojawi się Erasure. Zostań z radiem X-Vive.

Mobamba to niby sportowy hymn, ale po tym, jak znowu wyciągnąłeś z lodówki ostatnie piwo, My Own Worst Enemy brzmi jak twoja nowa biografia. Życie to jednak niezły żart. Radio

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

To było I Like Me Better w wykonaniu Saint Veranda, live w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość nagrał swój debiutancki album w całości w sypialni, nie wychodząc z domu? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Modern Talking. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Ryszard zniemije ząbki tutaj. Wspomnienie firmowej imprezy wróciło i muszę to jakoś przetrwać, więc wrzućcie mi szybko hang up od Madonna na tym waszym radio X-Vibe, bo inaczej nie wytrzymam.

generał chciał podbić świat, ale Truth Hurts brutalnie sprowadziło go na ziemię. W sumie jak każdy mój związek z rozsądkiem. Słuchasz Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Najpierw miałeś Feels, a teraz No One, czyli klasyczna historia o tym, jak twoje uczucia przestały kogokolwiek obchodzić. Zresztą, kogo to dziwi? Radio

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Ocean Drive w wykonaniu Callum i Stephanie Schulte w X-Vibe. Czy wiesz, że Stephanie rzuciła karierę w korporacji, żeby śpiewać? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Cake. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek Zbemowa przeszyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech drinkach uznało, że pisanie do wszystkich byłych to świetny pomysł. Więc w radiu XM Vibe leci X's and O's od L. King jako przestroga dla Marka od Marka. Bo czasem lepiej po prostu odłożyć telefon i zająć się spaniem.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: W radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Byłeś too close, więc teraz musisz uciekać, bo L'Amour Toujours to jedyna rzecz, która jeszcze nie dostała od ciebie sądowego zakazu zbliżania się. Totalny obłęd w Radio X.

To była Zara Larsson i jej Memory Lane w X-Vibe. Wiedziałeś, że Zara w wieku 10 lat wygrała szwedzki odpowiednik Mam Talent? Zostawmy te dziecięce sukcesy, bo czas na następne hity dla pokolenia X. A w głośnikach zaraz pojawi się Ultravox. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Słuchaj, Danuta z Rudy Śląskiej tutaj. Rzucam to wszystko w cholerę i wychodzę. Więc puść mi proszę East Side od E. Benny Blanco, Halsey Khalid, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw te Roses dla romantyków, a zaraz potem Atomic, żebyś wreszcie przestał płakać nad kwiatkami i zaczął się bawić. Albo chociaż udawał, że masz jakiekolwiek życie. Radio Chaos.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to na prośbę o urlop na pożar, więc teraz przez tydzień muszę udawać, że naprawdę zajmuję się gaszeniem ognia w kuchni, a żeby uwolnić nasze serca od tego korpo zamieszania, w Radiu X Vibe leci Joe Cocker i Unchain My Heart dla szefa od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To było I'm So Excited zespołu Le Tigre w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kathleen Hanna z tego składu wymyśliła tytuł słynnego hitu Nirwany, pisząc go sprayem na ścianie Kurta Cobaina? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Prefab Sprout. Zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Rewind. Cool, fine, done, wicked.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: jeden dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: To było Mogliśmy, zespołu Werba, czyli idealny podkład do rozpamiętywania błędów młodości, których w 2004 roku nikt nie chciał przyznać. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, warto wspomnieć, że w 1997 roku powstał pierwszy autonomiczny samochód, który przejechał niemal całe Stany Zjednoczone. Co w sumie tłumaczy, dlaczego dzisiaj tak chętnie oddajemy kontrolę nad wszystkim, w tym nad własnym gustem muzycznym. Zostawiamy sentymenty za sobą, bo czas na coś z zupełnie innej bajki, gdzie zamiast płaczu mamy konkretne rymy i chłodną kalkulację. Teraz Lil Wayne oraz Drake i ich She Will w Radiu X Vibe.

0: Chiller.
1: Będzie pan zadowolony, a jak pan nie będzie, to znaczy, że pan nie słuchał. Radio X-Vibe. Gramy konkretnie.
2: Cut the music up. Let it out.

Ursynowa przesyła tę wiadomość dla swojej sąsiadki Grażyny, która wreszcie zrozumiała, że jedynym sposobem na naprawienie krzywego masztu flagowego na balkonie jest stanie przy nim przez całą dobę, aż wiatr przestanie wiać. To przejmujący hymn o poświęceniu dla porządku w spółdzielni, który Harvey Danger napisał dokładnie z myślą o takich bohaterach jak ona. A teraz w Radiu X Vibe Harvey Danger, Flagpole Sita. Dla Grażyny od Marka.

Alice Merton właśnie wyśpiewała swoje o braku korzeni, a ty pewnie po raz kolejny zastanawiasz się, gdzie właściwie zapodziałeś klucze. Co w sumie przypomina mi rok 2004, kiedy to świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które łamały się szybciej niż obietnice polityków przed wyborami. Skoro już mowa o szybkim tempie i niemieckiej precyzji, pora na odrobinę nostalgii za zachodniej granicy. Bo przecież życie to nie tylko szukanie zguby, ale też łapanie tych kilku chwil, które w X-Vibe smakują po prostu najlepiej. Teraz Julie i Geile Zeit w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

double good for you, Selena Gomez. A ty jesteś w X-Vibe. Widziałeś, że Selena jako dziecko grała w Barney i Przyjaciele, zanim stała się ikoną? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X. A zaraz w głośnikach wleci Kylie Minogue. Zostań z Radiem X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

to był Lady Punk i Zawsze tam, gdzie ty. Co przypomina mi, że w roku 1986 świat po raz pierwszy usłyszał o wielkiej awarii elektrowni w Czarnobylu. A potem jakoś wszyscy próbowaliśmy udawać, że życie toczy się dalej w rytm starych hitów. Ironia losu polega na tym, że nawet w czasach globalnego niepokoju najlepiej brzmiały nostalgiczne balady. Choć dzisiaj wolę coś z zupełnie innej bajki, żeby nie zardzewieć w tej wieczornej melancholii. Czas na odrobinę nowoczesnej energii, która nie pozwoli ci zasnąć przy biurku albo w drodze do domu. Teraz MO i Final Song w Radiu X-Vibe.

Mieczysław ze Słupska z tej strony. Wiesz, robię właśnie pompki w salonie i trochę mi słabo, więc puszczaj szybko Nirwanę i ich Come As You Are, bo bez tego chyba nie dokończę tej serii w Radio X-Vibe.

0: Sam Smith właśnie przypomniał światu, że diamenty są wieczne. Choć patrząc na ten przepych, mam wrażenie, że bardziej wieczne jest tylko nasze wieczne zmęczenie. W 1999 roku pewna gwiazda postanowiła, że jeden wielki hit to za mało, więc wciągnęła do współpracy rapera, żeby każdy miał pewność, że to będzie totalny odlot. Skoro już jesteśmy przy łamaniu serc i innych życiowych dramatach, czas na coś, co sprawi, że nawet najbardziej oporny rytm zacznie pulsować w twoich żyłach. Teraz Mariah Carey oraz Jay-Z w Heartbreaker i leci to w X-Vibe.
1: Yeah. All right, let's go.

To był Low Life od Future i The Weeknd w X-Vibe. Czy wiesz, że Abel Tesfaye jako nastolatek sypiał na kanapie w Toronto i w zasadzie nie miał gdzie mieszkać, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Blondie. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Zbigniew Łodecki zawsze potrafił sprawić, że człowiek zaczyna tęsknić za miejscami, w których nawet nie był, co jest doprawdy urocze w swojej naiwności. Skoro już jesteśmy przy podróżach, to w 1997 roku powstała pierwsza w pełni funkcjonalna mapa drogowa w internecie, co skutecznie odebrało nam resztki wymówek przy spóźnieniach na ważne spotkania. Dziś wolimy jednak błądzić w oparach nostalgii, niż sprawdzać współrzędne. Dlatego płynnie zmieniamy kierunek z polskiej klasyki na światowy pop, który mimo wszystko brzmi całkiem nieźle w późny wieczór w Radiu X Vibe. Teraz Maroon 5 i Maps w Radiu X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Sia właśnie wyśpiewała swoje prośby o miłość, co w sumie jest całkiem odważne w świecie, gdzie wszyscy wolą scrollować ekrany niż nawiązywać kontakt wzrokowy. Skoro mowa o desperacji, to w 1998 roku pewien facet włamał się do muzeum tylko po to, żeby ukraść rzeźbę, bo myślał, że to złoto, a okazała się zwykłym pozłacanym gipsem. Ludzie zawsze robili głupoty, żeby poczuć cokolwiek, więc Robbie Williams pewnie też nie szukał tylko poklasku. A teraz w X-Vibe poleci Robbie Williams z utworem Feel.

to był Budapest George Ezry w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed koncertami pije herbatę z miodem, żeby nie stracić głosu? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają The Black Eyed Peas. Zastań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Iwan i Delfin ze swoimi czarnymi oczami to dowód na to, że w 2005 roku muzyka miała specyficzne poczucie humoru. Podobnie jak świat, w którym w 1986 roku Mike Tyson stał się najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej w historii, co było równie nieuniknione jak ten numer w twoich głośnikach. Skoro przeszliśmy przez ten polski folklor z przymrużeniem oka, czas na coś, co brzmi jak próba ucieczki przed rzeczywistością, w tempie, za którym trudno nadążyć. Zostawiamy sentymenty i wchodzimy w brytyjski pop, który w Radiu X-Vibe smakuje wyjątkowo dobrze, nawet o tej porze. Teraz One Direction i Drag Me Down w Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała przekaz i odesłała mu brakujący zestaw kluczy nasadowych, dokładnie tak jak śpiewają w tym hicie. To totalny klasyk o naprawie domowego warsztatu, więc niech jej służy na zdrowie. A teraz w Radiu X Vibe The Cars, Just What I Needed, dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Marshmallow, Pink i Stingem w tym utworze brzmią, jakby próbowali naprawić świat przy pomocy jednego akordu, co jest tyleż ambitne, co kompletnie niepotrzebne, bo w 1986 roku świat miał się całkiem dobrze bez ich pomocy. Zwłaszcza, że właśnie wtedy Beastie Boys postanowili zapytać, o co właściwie warto walczyć. Więc zamiast marzyć o niebieskich migdałach, lepiej przygotuj się na totalny chaos, bo zaraz w X-Vibe wjadą Beastie Boys i ich Fight for Your Right.
1: Yeah!

zdobył All of the Lights Kanye Westa w X-Vibe, który podobno jako dziecko wygrał konkurs na rapowanie w przedszkolu. Więc w sumie było wiadomo, co z tego wyrośnie. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Savage. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to strata czasu. A w X5 właśnie zaczynamy kolejną porcję nocnego niepokoju, znaną jako Nightmare. Pamiętasz rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie w swojej naiwności rzucili się masowo kupować te włochate pluszaki, nie rozumiejąc, że to w zasadzie chodzące zagrożenie biologiczne, bo wystarczyło trochę wody i po zabawie, a co dopiero po karmieniu po północy. To czysta ironia, że stworzono zabawkę, która w swojej filmowej naturze powinna zabić właściciela, a w rzeczywistości stała się ikoną popkultury, której nikt nie traktował poważnie, aż do momentu, gdy w realu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Więc niech ten beat prowadzi cię przez resztę nocy, bo teraz Lone Tusker, Efa, The Palm Tree Boy oraz Revel i ich What is Love wbijają do twojej głowy prosto z ekranu.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w kołowrotku, a on sam próbuje zrozumieć, jak niby miałby zmiksować siebie w blenderze. Lecimy z tym obłędem w radiu X-Vibe. 5 Seconds of Summer i blender dla Marka od Marka.

Dobra, wyobraź sobie, że jest rok 1984 i wjeżdża kultowy film Gremliny rozrabiają, gdzie urocze stwory zamieniają się w krwiożercze bestie, jeśli tylko dasz im jeść po północy, co jest w sumie niezłą metaforą każdego nocnego podjadania w X-Vibe. Ale mało kto wie, że te gumowe kukły były tak technicznie niedoskonałe, że ekipa filmowa nazywała je na planie prawdziwymi maszynami do generowania frustracji, bo psuły się co 5 minut, a dźwiękowcy musieli udawać ich głosy, co ostatecznie wyszło tak surrealistycznie, że przeszło do historii kina jako totalny obłęd, podobnie jak twoje nocne rozkminy przy chłodnym bicie. Więc nie daj się zwariować i

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist w ramach oszczędności użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było taniej i bardziej autentycznie w tym makabrycznym nightmare klimacie w X5. Więc teraz śpi spokojnie, wiedząc, że aktorzy biegali wśród zwłok. A teraz French Montana i Swae Lee z utworem Unforgettable w X5.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Ciemność za oknem nie jest taka zła, kiedy masz świadomość, że gdzieś tam w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł od i stworzyć mechanicznego psa, który miał pilnować domów, ale okazało się, że maszyna częściej atakowała właścicieli niż włamywaczy, co brzmi jak początek taniego horroru klasy B, choć w rzeczywistości było tylko szczytem technologii tamtych lat. Totalny obłęd, prawda? W czasie audycji w X-Vibe często zastanawiam się, ile jeszcze takich uroczych pomyłek czai się w cieniu, bo przecież w Nightmare liczy się głównie ten specyficzny beat, który wywołuje gęsią skórkę. Więc teraz David Guetta i Usher z Without You w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Tu się gra jak na weselu wujka z dzicha, tylko że bez bójki. This one's going out to the strip joints.

0: Facts. I tell you, I got nothing but funny money, man. New York Dolls, man.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

W roku 1982 ekipa filmu Poltergeist użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze od gumowych modeli, co brzmi jak niezły nightmare dla ekipy sprzątającej. Taki właśnie klimat panuje w X-Vibe, gdzie nawet kości mają swój rytm. Teraz Clock Clock i Someday Soon płyną prosto w mrok w stacji X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie, które tańczą na ścianie. A ja jestem tu, żeby przypomnieć ci, że w 1996 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi. Plastikowe jajko, które stało się cyfrowym cmentarzem dla milionów dzieciaków. Bo kiedy tylko zapomniałeś nakarmić tego pikselowego stwora, ten zdychał w męczarniach, zostawiając cię z poczuciem winy gorszym niż po oblaniu matury. Więc witaj w Nightmare, gdzie życie jest krótkie, a bateria jeszcze krótsza, bo przecież wszyscy budujemy mosty, z których prędzej czy później i tak skaczemy w otchłań. Więc posłuchaj teraz Anita Lipnicka i mosty X-Wag.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku, a on sam próbuje zrozumieć, jak niby miałby zmiksować siebie w blenderze. Lecimy z tym obłędem w radiu X-Vibe. 5 Seconds of Summer i blender dla Marka od Marka.

0: Geeks Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.